0: thank you so much for spending the evening with us. It was such a great pleasure to share with you the beautiful songs of Stanisław Moniuszko. Some go short, some are long. Some are funny and some are serious. Some are dance-like and others are melancholy. I don't think we shared enough of them with you, and I'm sure we'll be coming back to this theme in the future. So thank you so much.
1: Until then, like in Tęsknota, we'll be longing for Moniuszko's music.
0: Dziękujemy Państwu serdecznie za wspólnie spędzony wieczór. Jest ogromną radością i przyjemnością dla nas, że możemy dzielić się z Państwem muzyką Moniuszki, a szczególnie jego pieśniami. Myślę, że do nich jeszcze powrócimy w przyszłości. A tymczasem dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Good night.